tuchakare, tulie, tunywe. Mwije tusabalire habugenyi munu. Okulia no kunywa, bia busa. Aburi, otasiga aboki. Amoti, halalo utamsiga aboki. Atenge utamsiga. Ulire,

0: na za nyenchakara paka mkaga gwe hangwe
1: tugende tukole
0: aha kagadi kibale community radio chenda nemu katonyezo musanju fama
2: simbyo ze kumyotia
3: mirembera mori
4: Omukora na amani ni harugo singuzi. Omukulemera hansonga ni harugo singuzi. Ni yensonga habuaki kekesi radio ekwikia program yega no kora. Kora kando yege huliriza kando teke mikore. Kienda na ema kituzi msanjufama nekwika hona program yega no kora.

tuchakare, turie, tunywe, mwige tusabarire habugenyimuno. Okuria nokunywa byabusa. Aburi, potasiga aboki. Amoti, harari utamsiga aboki. Atenye utamsiga. Ourire.